grę chcę zdrapnąć, trzeba zejdra. Promuję to wszystko, że jest sam, no jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucom spíš jí ty najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj.